0: kaj boljšega delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much.
1: Mi smo ful cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulture.
2: Koha! Koks.

0: Sheeran. Hej, Martin Garrix.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.
4: Obala je zakon.

0: Kapris.
1: Kapris.
2: Kapris. Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
3: Radio Kapris.
4: Kapris je številka ena na obali.